0: zagryzaje arbun. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenat u provu.
0: Veslo